0: Schwester sind alle hier mal geworden. Mhm. Das dann machen.
1: Nie się czego dopiero teraz przyjeżdżasz.